Stardust Music Sounds Better With You for a Bay. Kim tu ilda lisem. Dini tro bëgë ma, ekt, an alli na rë memorijen. A jem shi diskanti li, forsi gjri le kek li ti hdok lura fil memoris bih forsi na fshi klab partikolari. Ditkun bort spis fih, jo forsi shi holiday, ash normalment, jina nasoċja. U diska ma kull holiday, eżempju, innaf, meta mort Madrid, per eżempju, kienet invoga dik iċ-ċertu diska. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 wajli li mi liktar diska li tqaqqan li hekk naqra memories bih.